Pamiętam, jak byłam małą dziewczynką, to strasznie lubiłam spać przy włączonym radiu. W ogóle zawsze lubiłam, jak gdzieś muzyka albo audycje mówione były w zasięgu mojego słuchu. I właśnie szczególnie drugi program Polskiego Radia. I na przykład w trakcie jakichś audycji z muzyką klasyczną lubiłam sobie wyobrażać, że jestem w lesie, że idę przez las.